0: Estás en Forever Gold, un clásico para vos.
1: Prezentujemy kolejny zespół występujący poza konkursem.
2: Byli zaliczani początkowo do tak zwanego nurtu noworomantycznego, ale w zasadzie jest to muzyka disco z wykorzystaniem instrumentów, elektronicznych instrumentów klawiszowych. Zespół Twins przed Państwem w 6 piosenkach. Wszystkie pochodzą z long playa niedawno wydanego Wild Romance, czyli Dziki Romans.
1: Proszę Państwa,
3: jest la muzyka de Forever Gold.
2: Gwiazda, pierwsza gwiazda tegorocznego festiwalu, Twins.
4: Hello.
5: Década del 70, década del 80, década del 90, solo en Forever Gold.